0: Bettina Wenderotowa je tu, also wona so nětkožno veseli na přichodnu štučku, to smě mam přerad žeć, dokiž wona je vulka fenuka. Wo tu te skupiny, kotruž nødom svěšime. Vítaj Bettina, najprve pak našim temam.
1: Hej, sportovalo so dženca večera večer je Kruščicach, Zatkula Beach, mjestem, nětko dobil skrutka ladač, sedme koho včera, vo prođe hižo sedma stacija. Štuje tam so přesadžil o tom dženca rano vjace, potom pola dame do Čiskeje, a to nedom s dvěmaj temomaj, sprinja mame recepty za čisku kuchnju, štuž ceju tež doma raz uspytač, a tež lečny kurs češtiny praze je dženca jedna. Na tema a jeszcze trochu dalej przez ranicy będziemy mianujcy wobladamy się w naszym serialu Narodne Mięciny. Što poprawom Niemcy Mađarski a ich medie praja, też o tym dzień rano wiatrze, a jedna tema, kotra szak też kitro so bali su liczby szulerio, kiż dzień a bole spaduja o tym dzień rano wiatrze w naszych powieściach.
0: A netko słyszymy skupinu Coldplay, nic zile samo, kaj še svišeč. Vše byli na koncertče, Juno?
1: Aj, lepe njenže, možu všem doporučit, ale daloke puče, dobiš naso zač. Zaupači.

pjeć mjeńšinow do napošesćeche. To ryka, nydom słyšiće naše pojezdće tu we serbskim rozhłosu. A my z drugim poladamy jeszcze raz krótka do Harachowa, gdzie však je so prozdninske lewo zakončiło.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Liczba šulerijow na pošitku nje w wukubwacych šulach Sakske hač do šulskeho leta 2014-2011 kitro wotebiera. Každjeli Sakski krajny statistiski zarjad kamencu liča tym času budyskim wokrysu hač do 5-20% mnie šulerijow. Wuwicza jednotliwych šulskich typach pak su rozdzielne, Janek Wuča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupaja, a potem w obstanie spaduja. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej w ukniacach. Kaj z planowania szulskiej sycze w okresa Budyszina aż do szulskiego lata 2029-2030 bukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najprede raz zaurenie nierozy.
1: Krajny statystyski zarjad zdziwuje każdy dwie lecze na doku Sakskiego Kultusowego Ministerstwa regionalizowaną prognozu szulerskich liczbów. Aktualna czwarta prognoza zahać do szulskiego lata 2014-2011. 27 serbskich młodostnych jest o konstudzienia z rycznego prozninskiego lewa Harachowie nauroczyło. Czeżiszczo tydzieńskiego przebytka czystkich kiełkonoszach tworzysze nimo rycze, przyrody a puczowania, kreatywne a produktywne łopkace szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabierachu są młodostni mestrujem z fotografiju a videowej produkciju. Nasrybanu wiedu nałożyłachu nydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobą uwiedomiśu się w obdzielnicy na żywe właśnie bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Za projekt autonomne jeżdżenie przy Białockim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecie testowania pozytywną bilancu. Kaszamowski i gmieński nowinie zdziela je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 kilometru mez dłoniszczą Klitną a Białockim jezorom jeździł. Doromady je to na 600 pasażerów w używo darmotnie. Maksymalna spieszność bie 30 km/h, 7,9% opraszanych jest przy tym wieszcze albo skiery wieszcze czuło. Projektowy partnera jest w obkadny związk Cwon a Fraunhoferu Instytut. Gmina Hamor je jedna z mało nimski, gdzieś so autonomne jeżdżenie z jawnym w obkadzie praktyce testuje. Zamieruje w obkadny związk Wukodna Sakska ZVVU je od spoczatka lata 25 miestama gminam wiace hać 1,5 milionu euro z pichowanskich srytku rozdawał. Pieniądze udała ZVVU za inwestycje do modernego blisko w obkada. Za Czeżiszczo ma w obkadny związk dalej w utwór bezbarjernych busowych zastaniszczów miastu im Kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce w obkadny związk za modernizowanie dwoniszczów honi w Łużycy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokół Eliasa Kumara a Klary Kralec je czera sedmu stacju zatkula Beachvolleybola Kruščicach dobyło. Piatnacze mustwo je w štyrioch štaflach rało. Nikoci rajachu k prynjemu razy, štoše za kvalifikaciju za finale Miłoczycach trybne. Z dobom byšu so nikoci wopačne outfit za Beachvolleyball zdrasčili, štoš byše moto Kruščicach. Přichodne hesło je Kupanska drasta, přichodnu punželu raje somjenujcy Kulowski lesni kupeli. A to byšu naše povešče, kiž namakače tež na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca vostanje sucho a žive slibro netko tež džena bole stupa tu našim koncu dženca na maksimalnje 25 stopňov.
3: Das Wopkat nastupa der Rebeji nam Janne aktualne Wopkatne Pokö nepschedleja durch Pschietsche dere Dokasch Zeche abo Dörbitsche Betsch Bonapo Schestrich.
0: Serbski Rosbus.

0: Znanosć, deletny tež raz tam pobyli, benzin šak je němske tuk wielu zaso smert stroje, a tak so tola wudani se k našim susodom do Česke abo tež do Polske dojeć, a tam nici noj svoje auto natankvać, ale tež nedom poobjedovać. Šluknov a Rožany we Česke šak słušate sobu k najwoblubowanišim wodajče českim raničnym blečkam, gdyż dobry raz cyle spieszny hit. Woblubowane knedliczki tam poskiczyja, aż tu już chce się teletny znano raz słodną czeską kuchnią sam doma poprzeć. Tu niech polada raz do sycze, przecież miastem je najszelakoryszych takich kanalu na socjalnych syczach, kiso czeskiej kuchni winuja, tak mianowane food influencery. Hej, a te pokazaja tam na przykład, jak so switchkowa, česnečka, abo kolač, vari, abo nakladane hermelin tež doma poradži, šitko rene rozkvađene krutkih videjach. A to klinči potom mez druhim takle jole.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: No. Tota dere klinči, abo možen si tež taki poriadne webšove ržizek popšeč. Recepte na Instagrame za svodnu svojansku kuchnju doma a s čeli netko čipni potom poladajče na našu stronu abo do app MDA Serbia, tam sme vam odkaz přiotvali a štuvje znano so nechto tež se Serbo abo serbskich Čecho na to zváži pak ryzy serbske abo tež české a polske recepte Bose serbštine ve Sči prezentovač. A tu špaladame raz do serbsko-vilbika, što maja tam šitko takle poskytku. Pečo džin, čuveča štocije, a to lejole je Mirčin Veclich.

0: Anětko, dźesać mjeńšinu pošesćech, podamy so zromadnje myslach do Złoteje Prahi. Wocaž po tydźenja šak wukny na tamnišej Karlowej uniwersiće w lěčnej šuli wjacać 100 wobdźělniku z cyrkunje cici šelakich narodu čistce po takim čišćinu. Mjez nimi je tež 6 serbsorečacych, a Jakub Vočo nam jednu z wobdźělenych předstaj.
1: Mirnje kajš vaka, pyta si Vltava puč po stolici Českeje podvu Narodneje galerije, Narodneho dživadva, Račanov a historiskeho starého města. Runje tuta moc a vo sebe pycha starého města Prahi zahorja serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadže z přečeku modové label Typus zaožíva a odkryva se tukvine jako studentka lečnije šule češtiny na Karlovej univerziče česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, je šude nekak vumostvo vidět, že přes te droj běžíš, a architektura jara silne. A ja namakam pravě, jako jara silne v tom vumostkým a tohle ja nasrybám všetko, že se můžu a so zdám inspirovat a hledat, že to mě potom vědě. Ne, ja lubuju Prahu a to byše tyž jim vůjky dyb, jsem se jara veselíva, že mu tyž v tým vůnom městě tu jsme a bydlíma, máme tu možnost, že hlasit město ještě raz jinak přístupnit.
1: Julia Belkotec, so prýni raz na letní škole slovanských studií v obdželi, kež kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vůjky lušť nové ľudí zeznač. Cice či národu je na lečnej šuli Praze zastupěne, šice dře se samstným cílom si češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciů.
2: Dok się to oprócz na jara jungrotna możność, tak w jenom jara krótkim czasu, tak intensywne, a ty jara kutne, a jenu no rycz nauknąć. Was by ta czyszczina, bo ta czyska kultura, by się stanie niekak dżyl moja żywina, przez wódę w szuli, albo przez mój czas jako reowaka w ansamblu. Jenoś tun rycza nie jest moja rycza. To by się tak raz tun bosyni puzzlowy dżyl, kot się mi jeszcze follował.
1: Tak sedzi rodzina Huskoczanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lectotka, a wukne pilnie 4 godziny w obdzień czeszczynu.
2: To jara dera organizowane za to, że ja nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo tego szulskiego, tych rycznych kursów, jeszcze te co w ulicy, wopyte muzeje, wszelakore druje akcje, jen jara pytne, co so, kurze od tych aktorów, jak się poprzedzi myśleć, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, ze strony wszelakore się perspektywu nam jako szulerom pokazać.
1: Damotny zastup do Narodnej Galerie, do Narodnego Dziwadwa albo wiedzenia za studentki a studentów po Raczanach. Jeszcze aż do 13 augusta odkrywaja się Julia Belkotec a 5 dalszych serbscy ryczacych, czesku rycz, kulturu a je w osobitości Złoty Mieszczynat Wltawu, Praze.

Haj a pozadku hudźba bedźecha smetany. Haj to krenješ nedom zaso lušt si dopraji dojeć. To by tež taka ideja była, šako traja prózdniny jeszcze nimale. Tři tydźenje.

lubi dźěći, wyżno sće wotučeni, no hej snano dobiće, abo smieće do horta, abo tež do pěstowanje, tam šak čakaja tež dyrdom deje na was. Haj, až tu iš hotveso do dola, tu ne treba popuču, vostudu past, poladajče raz na naše strony v internete, tam namakače lutki, ale tež filomilosa, abo leksija, rajnče postrowy sapskoho rozbosa, ale tež pěskočika, sapsk, keho tak rec ve serbski reči. A gdyż macie lošt sešić romadze zaspěvać, tež dječat se spěły, šudže a přeco možeće se je odkryć, pak na našej stronach internetu abo ve našej app MDR Serbia a tam tež kikanuky kiwa. Serbski a vunamakanki šedno dnia znajeće je na nic, potom poladeće raz do interneta a do našej app. MDR Serbia. A ja, taka jizba k morju na przykład je tak spiesznie so pominuła, gdyż se jen popuczu, gdyż traje to duo, gdyż z niczym zabiera.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Liczba šulerijow na pošitkunje wukupowacych šulach Sakskej hač do šulskeho leta 2041 a 40 kytro wotebira. Kajž izdźěla Sakski krajnostatistiski zarjad Kamjencu, liča tym času budyskim wokrysu hač do 25% minje šulerijow. Wuwiča jednotliwych šulskich typach pak su rozdźěne. Janek Wuča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupaja, a potem w obstanie spaduja. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej wuknięcych. Kaž splanowanie szulskie sycze w okresa Budyšina aż do szulskiego lata 2029-2030 wukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nieroze.
1: Krajny statistiski zarjad zdziwuje każde dwie lecze na doku Sakskiego kultusowego ministerstwa regionalizowaną prognozu szularskich liczbów. Aktualna czwarta prognoza zahać do szulskiego lata 2040-2040. Za projekt autonomne jeżdżenie przy Białowskim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecie testowania pozytywną bilansu. Kaj Szamorski Gmieński Nowinie zdziela je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 km mez dwoniszczom Klitnom a Białowskim jezorom jeździł. Doromady je to na 600 pasażerów wużiło, damotnie. Maksymalna spieszność by 30 km/h. 70% opraszanych jest o przy tym wiesce albo skiery wiesce czuło. Projektuje partneraj staj w obkadny związk CWON a Fraunhoferu Instytut. Gmina Hamor je jedna z mało niemski, gdzież so autonomne jeżdżenie z jawnym w obkadzie praktyce testuje. 27 serbskich młodostnych jest o konstytucjenia z rycznego prózdnińskiego liwa Harachowie naruczyło. Čežišćo tydźinskeho přebytka w českich kirkonošach tworješe nimo rěče, přirody a pućowanja kreatívny a produktívny wobchad ze šmoratkom abo tabletom. We viacorych dźiwaničkach zabierachu so młodostni mestrujem z fotografiju a videowej produkciju. Nasrybanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobą wuwiedomiszu se w obdzielnicy na żywe ważne bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Zamieruje wobchadny związk Wukodna Sakska ZVVO je od spoczatka lita 25 miestama gminam wiatce hać 1,5 milionu euro spichuanskich srytku rozdawał. Pieniądze wydała ZVVO za inwestycje do modernego bliskowobkada. Za Czeżiszczo ma wobkadny związk dalej w utwór bezbarjernych busowych zastaniszczo miastrojem Kamjencu. Dalsze 3 miliony euro chce wobkadny związk za modernizowanie dłoniszczo Horni Wużycy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokoło Eliasa Kumara a Klary Kralec je wczera 7. stację zatkula Beach Volleyballa Kruszczycach dobyło. 15. mustwo je w 4 sztaflach rało. Nikoci rajachu k prynjemu razy, što się za kwalifikację za finale Miłoczycach trybne. Z dobą byśu so Nikoci w opaczny outfit za Beach Volleyball zdraszczyli, štož byše motu Kruszczycach. Přichodne hesło je potom kupanska drasta, přichodnu punželu raje so mjenujcy kulowski lisny kupeli. A to byšu naše povešče, kiž namakače tiž na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca, cele tak věci, koje to věc nie, kaj včera, tu budeš jen so jižo slunco smije, dženca vostanje cel džin sucho, dys a dys mročavku uladame, a to šo při maksimálně 25 stopňach.
3: Našim koncu šo ok, što ješ vopkat nastupa 5, po napoš sedmiche.
0: Serbský rozvoz.

Nic rewacz, ale szkotować możecie dżęca po ponu, gdyż seniory zaso karty placaja, a to tun krocz radworskim swodinku. Na serbski seniorowy szkot jeszcze dwiema przeproszeni, a kajż przeco są też nuacy radlowy witani, a pokiju, a prost was bucharia z radworia. Runie szak so tam szudżom na nosy twari, a możesz jenoś jara szpatne tam niedzie parkować, to przy przyjeździe do radworia proszę w obkiecz bójcze. Dżęca chce dża po takim szulskim muzeju stróży raz ze z papieru so zabierać, a tajko też sami dziełać, a potem pokazaja tam trykowy film, co a wiec traje w oczesaczych do popołudnia cioch, ale proszę przyjeździe swoje dziecko przetoż je tam liczba w obmiezowania, a to samsne nie przytrychi za kamienc, tam może czy bez przyzwienia so podać. Kóżu wutru a czwórt w lecznych prózninach maja tam we Muzeju Zapadnej Łużycy kamiencu prózninski poskytk, a to stajnie od dwiema do napu sztyrioch. W sredu do pana dżesaczych budu putniske kemsze w Krupce, tamniejszej bazylice, a jutce, a też zajucisim, sztwórtk, kajsztyś piatk, netko przeco w lecznym czasu je zaso kino pod hołym niebiom czarnym kumcu. Dżywyczych so stajny film zapocznie, ale nuc puszcza was hiżo napu wosmych.

Ištvan Kobila zaspěval je serbskim rozhlasu 7 hodin v 8. A ja nětkoniš, su na rěče modelky, polska holčaca skupina abo kajž Polace sami praja polski popowy girls band. A członki tutaj to su Uršula Kowalska, Agnieszka Nowakowska a Zuzana Fijak.

0: Keith Urban, serbskim rozhlasu muž, kiž dźěli blido a svoje wožo ze znatej filmoču Nicole Kidman, a tež hlada svoje manželske wot najnowšo mjezwoči so zawješće $10 sam tež kusk, přez to dźiwa, kak hinak wona tola wupada, tam dreje su lekarjo kusk popomali. Dobkonek starty turnira je so čera Krusčicach. Svun so pokazało, tam běše 7. stacja beach tury. A nic jeno šrajarjo su přišli předrasčeni moto bě dunkruč vopačny kostým. Haj, a to běšo druhé hač nikaký športový outfit. Hanna Schmitec je si nekotrych ludzi przed mikrofon prosuła.
1: Hacz również nie by przewiele ludzi przedraszcze, nie miało ci, kocyś byś w kostiumy w oprodzie riany idea.
2: Mosmo se dżęca musli, zomo na male party, dżomo. Mosmo sześcio, a moja macia na szmuti cetl, loko smo pot uosnać. Nie mosz, że smo si potem musi, że niekaka sznaps idea, bo a poniosło to tak rumadze kuliło.
3: Ja som se efa spontane, że rumadze puto, a duke som se musa, a ja dżumke sporty, o duke woli by raczu.
4: Ja, wonla nam kajšen zranjeny človek, ki še eventuel te skoro ne čekno, da kaj sem se pred dvema tedženama na uji zranil, a da sem imel jednu jara smešnu wonla racu čapku, a je, da sem musel taki OP-kittel, da še temu posve, a netko wonla nam tak, kaj so sem skoro ne čekno.
5: Ha, ja sem Dr. Hollywood dženca, da kaj šťastno su dženca kittel odmimo, čo se ja prata, što gleda tak hotovat, da se ja džastno nečo bo zlikroval. Ja mam jednu čapku na uji od Havana, na ketka s kvickami, a tu kittel ku
6: Ja sam jen faszingskostym zotwał, ja sam dżęsa jako liszka tu.
7: Ja sam cowboy. Tu jest tu kubika rady mama, tu się tu jest i dużo za sobą znam.
1: Nydom przy młodzieńskim klubie ja sam piatna czy mnóstwo wubyczoła. A ci baczone są co wieczo z nizda nydom podle przyladowali. Na końcu by się najlepsze mnóstwo zasoraz Zambuka Ostas, gdyż przesadzisz so przeciwo serbskie rakiecze. To by się z dobą lończy finale w Miłoczycach. Z doby czarsko mnóstwa Kasper Dziswok.
8: Hajden przyjadł, ale principe za so Beach-Tour beži, musimo nekaj v Krušicah prvni raz dobili, a si musimo to biti najljubši turnir, ko smo rali. A aj, vizo, može tako obširat videti, ale musimo vizo, aj, tak a tak spotamo še se polepšič.
9: Zambuka!
1: A tež Krušičina mi je v ruce ponedžila. 23 kg mjasa so tam předali. Nimo kovasko a steko. Hač do noci so tam ještě rumovali po večeru z viacač 300 ludzimi.
0: Hej, to by je po takim čarovša stacija Zadkula Beach Tury Krusčicach. Přichodna je Kuluje a tam zmi ja tež zaso jen moto, kotrž hodži so vizo klesni kupili kupanska drasta. Po takim vaš outfit za kupanje chcidža moži redaktorojo vidjeć a tu odpovednu figuru. Chcejo, no chcejo, tež.

Seda pola vas tež dys a dys wepšowy rzezek abo svičkowa z hovezym masom, brambory z tatarske omáčku, no potom dresče popuču česky. Dziś wiezo nesmy tež hosku i knedlik falować. Dženomakače česke recepty, to wam nydom przeradzimy.

0: spěwał hudźbnik a hudźbny pedagoga Mario Hess z Kotčebusa. To bě 7:20. Znano, z četele dny tež tam pobyli, benzín však je němske tukwilu zaso smrt stroji, a tak so wudani se k našim susodom do Polske abo do Česke dojeć, a tam nic jenož svoje auto natankwać, ale tež nydom powobědować. Szluknow a Rożany však słuchaty sobok najwoblubowanišim českim ranicznym bleczkam, gdyż dobiera spieszny hicz. Woblubowane knedličky tam też poskyczyja, aż tuż chce się tyle dny znano raz wódną česku kuchniu sam doma poprzeć, tu niech polada raz dosyczy. Przetoż miestem je najszelakorysich kanalu na socjalnych syczach, kiż so českiej kuchni wienuja. Tak mienowane influencery, food influencery. Kaž na przykład niemsko-český kanal Zese Semi, na kotrom pokaza so, kak so svíčková, česnička, abo koláč, abo tiež nakladane hermelín doma rádži, šitko rejne rozkvadžene krótkých videách a to klinči potom mestrujem takle.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: A i recepty na Instagramie za svodnú svojansku kuchňu doma to potekim sú a sčeli netko čipni. Potom poladajte na našu stronu abo tež do našej app MDR Serbia, tam sme vám vodkaz přijotovali. Až tu vie, snano so nechto tež ze Serbo abo serbskich Čechu, na to zváži pak rýze serbske abo tež české a polské recepty bôže serbštine ve sýči prezentovač.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Liczba szulerio na pośrodku nie wukupowacych szulach Sakskiej hać do szulskiego lata 2041 kitro wotebiera. Kajs dźela Sakski krajny statystyski zariad Kamencu licza tym czasu budyskim okresu z hać do 25% minie szulerio. Wujicza jednotliwych szulskich typach pak su rozdzielne. Janek Wucza.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupaja, a potem w obstanie spaduja. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mienie wukniacych. Kaj z planowania szulskiej sycze w okresa Budyszina aż do szulskiego lata 2029-2030 wukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nierozy.
1: Krajny statystyski zariad zdziwuje każdy dwie lecze nadawku Sakskiego Kultusowego Ministerstwa regionalizowaną prognozu szulerskich liczb. Aktualna czwarta prognoza saha hać do szulskiego lata 2041. Za projekt autonomne jezdzenie przy Białowodskim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecie testowania pozytywną bilancu. Kaj Szamorski Gminski Nowin jezdzila je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 km między Dłoniszczem Klietnom a Białowodskim jezorom jezdził. Doromady je to na 600 pasażerów wużiło, damotnie. Maksymalna spieszność by 30 km/h. 97% opraszanych jest przy tym wieszcze albo skierę wieszcze czuło. Projektowy partner jest Wobkadny Związk Cwon a Fraunhoferowy Instytut. Gmina Hamo je jedna z mało niemski, gdzieś za autonomne jeżdżenie z jawnym Wobkadzie praktyce testuje. 27 serbskich młodostnych jest o konstytucjenia z rycznego prozyńskiego liwa Harachowie nauroczyło. Czeżiszczo tydzieńskiego przebytka czeskich kirkonoszach tworzy się nimo rycze, przyrody a puczowania, kreatywne a produktywne łopkacy szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabierach są młodostni mestrujem z fotografiju a wideo i produkcją. Na srebanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich wideo. Z dobą uwiedomichu si w obdzienicy na żywe ważnie bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Zamieruje Wobkadny Związk Wukodna Sakska ZVVU je od spoczatka lita 25 miestam a gminam wiace hać 1,5 milionu euro spichowanskich sredku rozdawał. Pieniądze wydała ZVVU za inwestycje do modernego blisko Wobkada. Za Czeżiszczo ma Wobkadny Związk dalej wutwór bezbarjernych busowych zastaniszczu mestrujem Kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce Wobkadny Związk za modernizowanie dwoniszczu honi w Łużycy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokoło Eliasa Kumara a Klary Kralec je czera 7. stacją zatkula bić volibula Kostrzycach dobyło. 15. mustwo je 4 sztaflach rało. Niekocy rajachu k prynjemu razy, što się za kwalifikacją za finale Miłoczycach trybne. Z dobą bychu są niekocy wopaczny outfit za bić volibul strascili, štoś bysze moto Kostrzycach. Przychodne motto je Kupanska drasta. Przychodnu pundżelu raje są mianujcy Kuluski Lisny Kupieli. A to one bychu nasze dżęcnisze powieszcze, kisz namakacze tyż na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: A dżęca kiwa liczny dżyn, cywy dżyn, co słońco smieje, dys a dys tyż młodszałka, kotra szpak dżęca żadun dysz nie niesce, tak znajmniejsza wiedra riowistrza, a to szop przy maksymalnie 25 stopniach.
3: Niečo nejšie, okej, to ješ prijemoj dobrú jezbu. Peč, po na pôl osmeche.
0: Serbský rozvoz.

0: Nabožne słowo.
1: Słyšiće wot Mileny Švedźic z Miłočic.
2: Tu bist gut genug. Runje tuta sada jewiso spöwe, kotrež je aktualne husto radio słyšeć. Song nie jenož w nimski hit, ale so tež mezynarodnje wele poska. A to ma dobru přičinu. W času, gdyż stajnie widzisz, što druzy zdokonjeja, docpeja, abo kak wupadaja, so mnozy spyszne dobry dość nie czuja. To jest sada, kotra się pola mnie wisaja wostała. Nic, dokyż wszystkie problemy rozrysa, ale dokyż niszto do krabwania przynese. Mianujcie tu te stajne dwilowanie na sebi samym. Jako chrześcijanka zabieramy też myśliczka, so moja hodnota

0: Serbski rozhłos, wasz Reinči Budżak. A do dnia startuje z wami Blanka Funcela.
1: Za niekotre mjeńšiny zčelemy narodninske postrowaj, jeden dopiskec, tamny dopančic. Witajcie do rania w utoru 28. prażnika, Julia.
0: NDR Sachska, Serbski rozhłos.

Z čahom do jězerskich horow? Kada ma tole hić? No haj dojedźeće sej najprjedy raz do Zorelca, tam přestupiće, a wotam dale ze s dalšim čahom hać do Českeje, a potom dobiće hić raz přestupić, a jedźeće hać do Tanwalda, a wotam potom móžeće přez list pućować. Cyle zatem, kajku macie kondicio. Może to być do lawiacere kilometry, a skończnie przyjdziecie do prynie baude. Ale tututuru tundobicie woprawdzie do toho dere planować, co nie by was na końcu koza liznęła, dokelż je nieszto przy waszym spontanym planie dola ksiłeszło. Ale to dże, sem to sama iżo wuspytała. Sydom, mięcino po osmiche.

0: Přejemy zbožo.
1: Dźensa swěći, pěskecach, pčołaka a swierna nošaka serbskej narodnej drasty Monika Šočina swoje peča 80. narodniny. A k tomu jej swójbni wutrobnie gratuluja, a to ze slědowacymi słowami. Luba mama Maćia Woka. K twoim peča 80. narodninam přejemy ci, zobyče butun knes kóždy dalši dźeń ze strohotu a taki nesmírny energiju žonuwał. Přejemy ci nadal veselo z twoimi pčokami, kokošemi, nuklemi, ptačkami, kačkami a vězo tež při zaplenčenju tvojich nučku a pranučku. Ladaj se dale z radosću svoju serbsku utrobu a nedaj so vodžano věcika spotornič. Dziakujemy soči za ušitkę twoje dobroty. Niech su tebi jeszcze mnoho lat tu na ziemi darene. To przyjazd cywie w utroby, 4 dzieci, 15 nuczku, 8 pranuczku, kajż te wszyscy dalsi swojbni. A dżęsa swiecza sopola Paszkec we Panczycach narodniny, Gabriela Paszce na woswieci swoje 4 a 6 dżesate. Po żołmach serbsko-rozwosa strzelimy lube gratulacje, durch das Trohote, Weselo a Wuspichi, Psi Plauwanyu, Kwitko a Zelenine, a Zajemaue Dorzywienia, Psi Kolesowanyu. Lubie gratuluja, Mandzelski Benno, Joka Anne ze Stefanom, Lubuszk Greta, Matilda a Gonzo, Socy Barbara a Uta z partnerami, kajstisch, Cywe Paszkec Przedszelstwo.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za woratałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj.
1: Ludkaj, pójtaj. Ladaj taj, što da tule stej?
2: Nie, ne przyjmaj so jeho. Znano je to nikajki roboto. Jeden strażnik, kiż so poczyna hibać, gdyż so jeho dotkneš.
3: Ach, Iwo, przymraz. Toto la żaden robota nie. Ladaj, deleka ma cinoj, a horeka desku.
1: Juro ma prawie. Je to la znano nikajki wysoki stół, abo wuladna wieża.
2: Ja raz po nim hore polezu. To pak je vatke. Ja so suam. Netko sem horeka.
1: Mato, kiedź boj. Huba stojaka so vočini.
2: To da je to. Tu horeka možeš nešto přičinić.
3: Aha, znano jeden vobraz.
1: He, za čo da jeden vobraz vosrieč stvy? Tetla še nasčene visaja.
3: Nie, aha, znano cedlu na njim stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
2: Ohaj, daj raz hore tun cedlu.
3: Jole, jole, máš?
2: Na cedli su lute małe čorne kulki.
3: No to su noty.
2: Noty.
3: Noty su kajš písmiki, kiž spievaja.
2: O, rejne, dajče nas nešto zaspievač.
4: Ja som dirigent.
3: Oh, ale što da chceme spievač?
2: O, mňa... Ludki sme, štumy sme, klepač spievač môžeme.
3: Čipni sme, modri sme.
2: A si rade rajkame,
4: rejujme, skakajme.
3: La la la la la la la.
2: Vá, ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přižene raz pak si na unik staj.
2: Haj, jeli so tun klepotace kadla za so roznieva.
3: Oh, haj.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Ličba šulerijo na pošitkonje vukubvacoch šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajž izdjeli Sakski krajny statistiski zarjad kamencu, liča tym času buduskim okresu hač do 25% mene šulerijo. Vuviča jednotlivo šulskich typach pak su rozdjene. Janek Voča.
2: Ličby na wyższych szulach a gymnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupaja, a potem w obstanie spaduja. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mienie w ukniacach. Kaj z planowania szulskie sycze w okresa Budyszina aż do szulskiego lata 2029-2030 bukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nierozy.
1: Krajny statystyski zariat zdziwuje każdy dwie lecze na doku sakskiego kultusowego ministerstwa regionalizowaną prognozu szulerskich liczbów. Aktualna, czwarta prognoza saha hać do szulskiego lata 2041. Za projekt Autonomne jeżdżenie przy Białockim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecze testowania pozytywną bilansu. Kajszamorski gminski nowinie zdziela je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 km mez dwoniższym Klitnom a Białockim jezorom jeździł. Do romady je to na 600 pasażerów darmotnie wużyło. Maksimalna spieszność by 30 km/h 7-10% opraszanych jest przy tym wyższe albo skiery wyższe czuło. Projektowy partner jest taj Wobkadny Związk Cwon a Fraunhoferu Instytut. Gmina Hamor jest jedna z mało niemski, gdzie są autonomne jeżdżenie z działnym Wobkadzie praktyce testuje. 27 serbskich młodostnych jest okon stydzenia z rycznego prózninskiego liwa Harachowie nauczyło. Czeżiszczo tydzieńskiego przebytka czeskich kierkonoszach tworzy się nimo rycze, przyrody a poczuwania, kreatywne a produktywne wopkace szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziwaniczkach zabierachu są młodostni mestrujem z fotografiju a video i produkcją. Nasrybanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobą wuwiedomichu si w obdzienicy należywe właśnie bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Zamieruje Łopkadny Związk Wukodna Sakska ZVVU je od spoczatka leta 25 miestama gminam wiacehać 1,5 milionu euro spiechowanskich srytku rozdawał. Pieniądze wydała ZVVU za inwestycje do modernego bliskowopkada. Za Czeżiszczo ma Łopkadny Związk dalej wutwa bezbarjernych busowych zastaniszczów miastrojem Kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce Łopkadny Związk za modernizowanie dwoniszczu honi w Łużicy nałożyłać. Mustwo Zambuka All-Stars wokół Eliasa Kumara a Klary Kralec je wczera 7. stację z Zatkula Beach Volleybola Kruszczycach dobyło. 15. mustwo je 4. sztafla rało, niekoci rajachu k prynemu razy, štož je za kwalifikaciju za finale Miłoczycach trybne. Z dobą byśu są niekoci wopaczny outfit za Beach Volleyball zrazszili, štož by się moto Kruszczycach. Przysiądne motto je Kupanska drasta, przysiądu pundzielu raje są mianujcy Kuloski Lesny Kupeli. A to byśmy nasze powieści, kiedy namakacie też na internetnych stronach, a cały dzień wiedzą też na damotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzieńca, so słońco z modrego niebia smieje, cały dzień ma sucho wostać, niekotre moczele so przydruża, a żywe slibro stupa dzieńca na maksymalnie 25 stopniu.
3: Što się tam popuczu na acinače smjedelnja Vužica, kočebus, Bvota, Berlin, mjest Bronku, Makalaus, te skuncvane auto na prvom boku autodrohi. Potlede o to nam niče ne předleži, što ješ mu nekak Bobka Tačić, abo Mülić. Peč, menšinu, ponapođuje Čeche.
0: Serbski rozvoz.

Tomasz Cysz, a ja na cele inaczej Hermank, przeprosza, do Severa, z czego się je pądzele po takim pełni, co zaso gmina wes Wacken, a w osobie też nadmiru z Boha wulke kempingowa, niż co tam na Severozapadze Niemskie, Schleswigsko-Holsteinskie, dziesatki tysac metal fanów tam je, a budże, na najwyższym Heavy Metal Festiwalu Niemskie, czerażno je niekak cyczyna ludzi tam dojewa, zoso tam szudzie na drogach z autami a motorskimi a bydlenskimi wozami kopi, to nie może jęci docła inak przedstajć. Też ze czachom se tam dojeć, je szo druhacz przyjomna należność, dokaż by tam na przykład nie tylko też jeden tornado milinowo železnicy wopszkodził, a jezdny plan niemskie železnicy steje się tam woprodzie na ułe, a sobie jenoś jeden jeniczki śmiatk, a to drie też dżęsa tam bez toho dale nie pądze. Ale wszyscy dżarża tam rumadze, a jenso lito w oblito dziwa, kak Wacken, a wosibie ci w obydlerio, tole przeco zaso zmistruja.

Uwo serskej móže a aż co my wam porucysz wysypny urlop ze szygom, to tak gotujemy, po takim zmiemy zase taki pszały feriowy albo dowolowy program za was. Piczkowiecy wam net ulicują. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was na kulturny magazyn Kuteryszka Stojna w autorach. Przecej na programie.

Co my se z wami uda, że na wesebne drogowanie na zeleznicowych cerach w Europie serską mecozopranistką a nosarką Myta Ciszyńskiego wam przedstawiamy, żeńca zwieźliwene swej pisz a pisz asedy narodny żeń, jo a serską modu ze slipego wam przedstawiamy w nowej serii żeńca startujemy z frednym żylom, jednorazny drastwy teke przedawaju, na to myżasz o narskbysz.

Jo, ale wytworiš cały program z lubosčinskeju štucku. René Kluge pak spiwa koferstol przed naju dom, a aż ma dwie žinsce lubowaš, na co go tam jo se stało.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaś, Žižek Sebastro.
1: Wycarskiego programa. Wycarsu koko do najsach, co byś kużda nierednysza, ako sobu gotujo we serskie drastwie, jo a we swieszy żabku, a szkrodowu, we kasze teke. Słuchaj raz, lubi Žižik.

0: Na wódce wosrěš se jo Gašik. A we Gašiku a wokoło njego su sejželi same žabe a žabki. Ale jo tam teke była jatna škodowa. Toż ta škodowa jo se wielkin rad naduwała.
1: Kłok? Ja som zna všeknych ta nejrednejša. Kłok? Ja som zna všeknych ta nejwitša. Kłok?
0: Druge žaby su se zaprětka vo jeje zažažanju gorili. Potom pak su dali je pojedaš a su cynili tak, ako neby ju svyšali. Raz jo se blisko gata vopas a jo zaricał. Ako jo škodowa to ricanje svyšava, jo přiskocowa a jo groniva.
1: Kłok, ty pak se bejny wieliki. Kłok. Ja mogu teke taka wielka byš ako ty. Kłok.
2: Nie, to ty njamyžoš. Ja ga som wou, a ty se jano škrodava. Ty njamyžoš zeušem taka wielka byš ako ja. Muuu.
0: Škrodava jo se wielgin goriva. Ona se naduva a naduva a přivova drugim žabam.
1: Kłok. Gledaj šo, přijašelki. Kłok. Nie jsem garona taka wielka ako wo?
0: Žaby a žabki su přežisone na škrodovu gledali a nesu se zvirili, je něco na to groniš. Tož su riagotali ve korje.
3: Kłak, kłak, kłak, kłak. Jo, ty se wielka ako wo?
4: Kłak, kłak, luba škrodava, to nie je vieno, ty nejsi dawno hyši taka wielka ako wo. Se jana taka wielka ako pernacht woa.
1: Kłak, to ca kajšo chrýku. Kłak, kłak, ja nasrybam se ešte více povětša.
0: Žába ale nesu měli lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož su skocili do vede, a su pleli přec. Škodowa pak jo se nasrybała a nasrybała poveča. Dvojko, dvojko, a jo se zestało, aby gledajúce zrosła.
1: Kłok, no, kaka wielka som njanjent. Kłok?
2: Mu, máš pejnju wielku gubu, ty gwupa mawa škodowa.
1: Ha, ha, ha, ha. Kłok, nie jsem ja njęto wielka, kłok.
0: Drugi żaby a żabki su se miastem narske na krzomie gata usednuli. Weni su cewo šicho kwakali. A zasi jo to była jano jatna mała zelena żabka, kataraż jo se zwiriwa, škodowie wiernost škroniš.
4: Kwak, kwak, przyjeszeka škodowa, su jednak wielka. Raska kusk nejsu větša.
2: Mu, ha, ha, ha, ha. Mavuška, mu, škrodava, naduta, mu.
1: Kłak, a njento? Kłak, jak wielika som ja njento?
2: Mu, ha, ha, ha, ha. Ej, se přece hysči jatnak wielika, ako se stavnje bywa. Se wielika ako maj parnocht. Ha, ha, ha, ha.
0: To jo gwupu škrodovu rozkorivo a ona jo se hyši dali a veci naduvała. A co jo se stało? Na końcu jo była taka naduta, až jo naraz se zvíknece več ju zavapił. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikego gata.

mi jo to rjako tanje w korje, jo se mi spodobało, a wam, lubi Žiži, co jo se wam najlepiej spodobało, grońčo, abo napiszczo nam to, kaszcošo, nin to pak życym nieperi raz szyknym żabkam, a szkoda wam, lubi Žiži. Wiasowe ferio wyżyn, aż do widzego.

0: Countdown běže ešte jeden tyžeń, penju dostanješo novu slepjańsku modu. Nie pjedam vo slepjańskej tradicionelnej drastwie, ale vo novej drastwie, ako ma elementy serskej drastwy. Jo po takim pożelach ugotowana z originalnego sukna slepjańskej serskej drastwy. Kóżdy žeń słyszysz o planach szakę k wesebnemu unikatoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastwu. W ramiku drastwine je živarnje duch casa venice, job Janka Kubaszec uszywała ci nieszedne dżinsowe jakę. Upcycling jo to klucowe słowo. Dwie jace kombinirio wena z tradicionelnym suknom slepianskeje drastwe. To są elementy we swiesiece cerjenej a biewie barwie z kwietkatymi mustrami. Płachtu ma we cerskiego kulturnego centrum a slepe za ciesi model używa rożo heute Zipiel ab Cheminioien do moderniger Design Elemente. Bianca Pachadas Budyschenskiego Okresa as Kradu zasajžujo za serbsku kulturu na drastvene živarni oceniva sobu dokolaš jo přeznanjo na až rovno přes také kreativne opete tradicija živa ve stanjo.
0: Jo, wird przyjduce je wautere budu unikate napředajn, a to ve Serskem kulturnem centrum je slipem, to jo akcija tamnego projekta ZORP-IT. Dalšnu drogostku vam víče ve Serskem programje predstajome.

0: Jo dowoluje cas, te jadnemu se žiwa, te druge przebywaju swej liche cas z tym, aż znasz pytaju išći za rednymi mężnosćami za ulet, abo krotki urlop. Ze šegom myżosz šake dorjebowasz, to grono niejowo dorda kojstwach z upadnionymi šegami ho we kraju, redne cere drogowania z krzasnymi uletami wesebne dwarniścia a znasz, spedobne z kjerc z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Siegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor ken szteke na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udajo na zeleznicowe drogowania. Jego knigwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, abo Romane wo Seleznicarjach ako Alois Nebel opisuju jogo rozpalonosć. Dalszne knigwe wo historiskich temach przyjdu k tomu. Za przysłuchariu serskiego programa porucujo to.
1: Ja bych wyrazil z Berlina przez Hoszebus.
2: Tam by jeł w Berlinie przez Hoszebus do Żydowy, ale wesebnie lubują sztrajku pon wet z Gorielca, a wet Żydowy, że pon dali do Liberecza. Niemski Reichenberg, tam już se zachopił zeleznicowy paradis Česka. Zapšałem meja domonia, ja ve tam šidu, a ve Libereca by pen dale jeho ze Šegom do Hradeca Králové, König Grec, abo do Žičina. To sú šo vielgin staré cere, veni zvizujú šo, což mě interesirujo. Zeleznica, kultura, historia a pivo.
1: A taky pivo, ktorý rád piju.
0: Joch, čož co dalej do Europy ma zawieszcze dalszne opcje, żeż co opeznała z drugimi zeleznicami, krajami a kulturami.
1: Jo, ja aż doporuczył jeszcze cestu z Drażdżan do Prahy.
2: Jo, ja by perucu jezbu we Drażdżan do Pragi, pen we Pragi do Wina, a skręcnie we Wina z Gerskiego zeleznicu do Trysta, Trieste, we Italskiej. To jo przełszor jedna cera wielicny zeleznicu we Zwisk, najstarsza usokogerska bona Europy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a w tym serwisowym wagonie słowackiej bony zawiruju piwo.
1: Widelnimo ze slovenskich železnice podawa i piwo.
0: Jo, niżej drogowasz, co opoznawasz z kulturu a krajinu, to jo jadna wiec. Jarosław Rudisz copak teke do kjercmu przy dwoniszczach a dobre piwo pisz. A to, co wam dorady daś?
1: Ja mam jako w Česku.
2: To jo teke w Česku mieli co mnie wiele kjercmu, na przykład w Jedluwie, w Gorach blisko Gornie Łużyce. Tam dają legendarną dwerniszczową kjercmu. Przypadla gronienie teke w Słowackiej, możesz z derje napisz.
1: A, ja mylę. Cestování ve Velké Británii.
2: Mimo toho rád drogujem ze Šigom do Velikobritanijské, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicové cery, ale také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jaselím, jo přece jano doživěně, jež do Engelské je ze Šigom a pivo píš.
1: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuż redna krajina a piwo niestej dosć, myżo se duce tek zanurisz do knigwo czeskiego autora Jarosława Rudisza, a słuchasz na niego muzyku, na muzykowe projekty jako Kafka Band albo Winterberg. Winja nam ulicą w swoich najlubszych zeleznicowych drogowaniach w Europie.

0: www. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Nosarka Myta Čišenskiego w Nojo wiele lat se angažirujo na polu serbskej muziki, wesebnie klasickej muziki. W tych wielkich jawiščoch jo se przed 25 letami rozsłużiła przyslednik do budżyna, aby statkowała domowni, a to jo gotowała z úspěchom. Przedstajamy wam mezzosopranistku Tanju Donatec, w nas wieši žince swoje 57. narodniny. Przepadają mikrofon za přidúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja, co vás net na zachopenku, přepšosiš svúchaš na jeje gvoz, spíšeme ju o s ludovým zpívom Zimje, Lieše, Vjerbinka. Na klavierje grajo Michal Šütze.

ako jo jeje maš zemrjewa, jo Tanja Donatec rozsłużywa se wrosić slidk do Łužice. Małkiem budyšenje jo namakała, coś jej teke przecej ważnejo było, jadno gniezdo za swoju familiu.

ale z tym jo se jeje angažement za serbsku muziku mogał wielgin zmec niž nicjano serbskemu rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach je wena słyszaš a miastem jo nieskeri kuž tego serbskiego komponista interpretirowała. Se wie teke korle Augusta Kocora veliše 2004 jo spiewała ten alt w Kocorowem oratorium je nazyma skromadnie ze serbskim ludowym ansamblom. Słyszymy nędzostej twarby tu ariu Sos Roma Giulia Ptaczaka.

Jako klasiska spiwarka ma okiem serbskim swieše njepšižeš mimo při nadsasnej muzice. Teke Donatec interpretirio z jo wiestym a gnujucym urazom tvorby Jurija Miečka abo teke Dietara Brauara wiele ju ale zwiezujo z komponistom Ulrichom Pogodu. Dotysac či spiwa jego orkestrowej tvorbje Zimski lies ze symfoniskim orkestrom wet MDR. Pogoda skomponirio o tekst Mine Wittkoitzkensch opisujo nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta ze snjegom a učoba jo namakava mir. A teke te słowa Mine Wittkoitz su tak bwitše, alko njebjo. Zni tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinje som sama, nje tož bliska duša niži. Jan nade mnu, ta bytša noc mě víži, a ve mni odslušana myslicka. Słyšíme nento Tanju Donatec v kompozici Zimský les ved Ulricha Pogode.

Tak ważne jako spiwanie swojskich koncertów, znaš samo ważne jo miastem to dalej dawanie serskiego spiwa. Ako masz, jo se teke za Tanju Donatec fokus zmieniu na przyjdućcu generaciju. Tanja Donatec jo te nadok przewzięła jako pedagogoka w muzykowych szulach, jako docentka przy Akademii Serskiego Ludowego Ensembla, abo teke z gromadnym ziele ze zakładnymi szulami. Teke na dalszych polach jo aktivna, wysebnie przy udażu muzykowie literatury. Na przykład ja udała serskie zwucowańskie knigwy za kubanie głosa. Dalszne udasza są planowane. Za jej całkowny angażement przy oplewaniu a dalej dawaniu serskiego spiwa ją dostała w lesie 2005 spiechowańskie myto Ciszyńskiego. A ja życzę Tanie Donatec na jej drodze dalej wiele uspiecha, a aby se oprowała swoją lubość k serskiemu spiwaju.

Saraska spiwarka Tanja Donatec słyszy żyńca swej pieś a pieś, a co ty narodny żyń, chtoś co wiecej wetnieje słyszasz. Mój kolega Grigor Klim porucuje zajmcam trzy CD-ki. Oratorium a nalisze a nazyma wetkola Augusta Kocora a trzy a trzyżaszcza serskich ludowych spiwo Bjarnata Krautza. Wszyscy uśli we ludowym nakładnictwie domowina.

Końc tyženja su byli prědne kokoty w Wejsache Dolnej Łužycy, Mjoto Jano, Serski Nawok. Michael Maja jo wyzjawił przed dwiema letoma w rozlaže rěd přinosku pod titulom Přiswejžbne a pedobne prědowniki wapania kokota, a w nich opisujo pedobne tradicje w drugich krajach. Niekotare przez niego opisane przykłady, co my wam ten tyżeń krótko przedstajisz, a k tomu muziku graš w naszej rubryce Muzyka Tyżenia. Žinca poglednjome do Pelskeje, do okresa Pawiat Ostrowski w Pedwiaconej Pelskej. Tam se groni ubežowaniu na koniach, zrywanie kaczora na serski wetterganie kacora. To groni we wrotach na Pauriosu nie wisy z głowu doły kokot, ale domacna kacka. Nega su te nawok swišili k zapustam, kojens spetnego casa. Žinca opliva se ta tradicija ve žnjonem casu. Přez vrota rituju žoča a gelce a musi se mocnje napinaš, aby dosignuli usoko visecu kacku. Jo a naša muzika k tomu jo instrumentalny kus žinca ze serskeje hölle. Žnjone kovato jo s kvartetom Arkadia.

Bom leta 2026 Lipot cynu wam wicze przedstajomy a pojedamy ze serskiego komponistku a grajarku na wesebnym instrumencie na terminie Karolinu Aik. Wena nam szo, wo swoich najnowszym projekcie ulicują, po takim nie zabędzie wicze zase zaszaltowasz swoje oblubowane bramborskie serskie radio, to groni wam Ania Kochaj-Czwarcowa. Redny żyń wam życzę.